dziwci cudno strzpat nie kończywa, a dziwci cudno strzpat nie kończywa, a dokonal ostne nig niczemu, dokonal ostne nig niczemu. A wlada w slabich ruchą